yɛde ɛda no ɛhyɛ urade nsa wonim sɛ urade so wokɔ nanim a na wode wasɛm kɔto nanim a